Życie nadał singutin, jak bajka jest i krótki, piękny sen. Nim mijają pośród czarujących siest i pełnych wrażeń scen. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa.